0: Палаци на Білорусі.
1: Факти і тільки факти.
2: Рада міста Сопоту єдногласно признала Андрієві Почобутові титул хонорового обивателя. Внесок в цій справі зложила президентка міста Магдалена Чажинська-Яхім. Ухвала została przyjęta 28 мая під час сесії Ради і є виразом солідарності з білоруським дзенникажем oraz działaczem polskiej mniejszości na Białorusi. В uzasadnieniu ухвали підкреслено, що вирушення stanowi вираз найвищого uznania для його wieloletniej działalności на rzecz wolności słowa, прав чоловіка oraz оборони підставових вартостей демократичних. Андрій Почобут від лет позостає одним з найбардзей розпознавальних символів вальки о вольності і права обивательські на Білорусі. За свою діяльність був вілократно затриманий і репресіонований через режим Олександра Лукашенки. Сопотський самоуряд підкресля, що децизія о признанню хонорового обивательства ма вимір не тільки символічний, але також моральний і społeчний. То виразний сигнал вспарця для wszystkich osób prześladowanych za obronę demokracji, wolnych mediów i praw człowieka, zaznaczyła prezydentka miasta Sopot Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Dziękuję za przyjęcie tej uchwały. Andrzej Poczobut jest naprawdę wielkim autorytetem. Uczmy się od niego, jak pozostać wolnymi i wiernymi naszym wartością.
2: Białoruskie władze aresztowały Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku. Działacz spędził za kratami ponad 5 lat na podstawie absurdalnych zarzutów o podżeganie do nienawiści oraz działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. W więzieniu przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, co poważnie odbiło się na jego zdrowiu. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów, do której doszło w wyniku nieformalnych uzgodnień kilku państw. Obrońca praw człowieka i laureat Nagrody Nobla Aleś Bielacki rozmawiał z papieżem Leonem XIV o sytuacji praw człowieka na Białorusi, w tym sytuacji Kościoła katolickiego. Spotkanie głowy Kościoła z białoruskim działaczem i jego żoną Natalią Pińczuk odbyło się 27 maja na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież udzielił tam audiencji generalnej. Według organizacji Chrześcijańska Wizja Bielacki przekazał papieżowi list, w którym zaznaczył, że obecnie w kraju przybywa około 1000 więźniów politycznych, a szczególnie odniósł się do prześladowań wiernych i duchownych różnych wyzwań, w tym księdza Anatola Parachniewicza, który został aresztowany w marcu tego roku i doznał zawału serca w więzieniu, ale nadal przebywa w areszcie. Obrońca praw człowieka wyraził wdzięczność Stolicy Apostolskiej za uwolnienie księży Henryka Okołotowicza i Andrzeja Juchniewicza w listopadzie ubiegłego roku, ale zauważył, że prześladowania nie ustały. Księża nie mogą wrócić do swoich parafii, a ich majątek został skonfiskowany. Noblista zwrócił również uwagę na systematyczne niszczenie przez reżim podstawowych praw działalności Kościoła katolickiego na Białorusi. Chodzi m.in. o zamykanie kościołów, w tym kościoła świętego Szymona i Heleny w Mińsku, wyrejestrowanie wspólnot grekokatolickich oraz deportację misjonarzy. Setki tysięcy Białorusinów, w tym księża katolicy i prawosławni, zmuszeni zostały do opuszczenia kraju, aby uniknąć represji. Informowanie społeczeństwa, a tym bardziej Stolicy Apostolskiej, o represjach wobec Kościoła ze strony władz w Mińsku jest bardzo ważne, twierdzi działaczka inicjatywy Chrześcijańska Wizja Natalia Garkowicz.
4: Te sygnały, które nadaje opozycja białoruska, to jest bardzo ważny sygnał w ogóle, że Kościół nie jest głuchy do problemów, ale tu pytanie jest, czy ma on instrumenty na dzień dzisiejszy, żeby wpływać na sytuację z prawami człowieka w Białorusi? To jest bardzo duże pytanie.
2: Stolica Apostolska w ostatnich latach prawdopodobnie zmienia swoje podejście wobec Mińska. Sygnałem tej zmiany jest m.in. nominacja nowego nuncjusza apostolskiego, doświadczonego watykańskiego dyplomaty, znającego realia państw autorytarnych. Tymczasem władze Białorusi nadal nasilają kontrolę nad wspólnotami religijnymi, zamykają kościoły i skazują duchownych na więzienie. Jednocześnie reżim Łukaszenki rozwija relacje dyplomatyczne z Watykanem, licząc na poprawę swojego wizerunku na Zachodzie i osłabienie sankcji. Eksperci podkreślają jednak, że deklaracje o dialogu nie przekładają się na realną poprawę sytuacji katolików w kraju. 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie o godzinie 21:30 strzałem w tył głowy został został zamordowany z rozkazu władz komunistycznych Witold Pilecki. Oficer ZWZK w 1940 roku dobrowolnie poddał się aresztowaniu i wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o obozie. Po ucieczce z Auschwitz walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, torturowany i oskarżony o działalność wywiadowczą na rzecz rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, skazany został na karę śmierci. Z okazji 125. rocznicy urodzin rotmistrza Instytut Pileckiego zorganizował festiwal pod hasłem Każda droga zaczyna się w domu. Uczestnicy wydarzenia odwiedzili miejsca, w których rotmistrz dorastał, dojrzewał, a następnie budował swoje dorosłe życie. Dzięki specjalnie przygotowanej scenografii poznali Witolda Pileckiego na różnych etapach i w nieznanych odsłonach jego życia, oddanego marzeniom i działalności konspiracyjnej, wiodącego dobre, spokojne życie i walczącego o utracony dom. W ramach festiwalu odbyło się kilkanaście wydarzeń, wśród nich m.in. premiera albumu o rotmistrzu z nieprezentowanymi dotąd zdjęciami pochodzącymi z prywatnej kolekcji Adama Ostoja Owsianego. Witold Pilecki to przykład bezinteresownego bohaterstwa i patriotyzmu, uważa były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Łukasz Jasina.
0: II wojna światowa, największa tragedia w historii ludzkości, przyniosła wiele zła, ale też wiele przykładów wspaniałego dobra ludzkiego bohaterstwa. Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę. Ale jest w jego historii też coś niesamowicie złego, strasznego. To był bohater, któremu po jego śmierci zapłacono upokorzeniem, zniszczeniem, kłamstwem. Rotmistrz Pilecki i jego historia pokazuje więc nam, że nic, nawet uznanie za bohatera, nie jest dane raz na zawsze.
2: Witold Pilecki był związany z majątkiem rodzinnym w Sukurczach nad niewielką rzeką Krupką, nieopodal Lidy, gdzie mieszkał wraz z żoną i dziećmi przed wybuchem II wojny światowej. Dwór w Sukurczach był miejscem jego życia rodzinnego, pracy społecznej oraz działalności patriotycznej. To właśnie tam prowadził gospodarstwo rolne i angażował się w lokalne inicjatywy społeczne oraz wojskowe. Po wojnie Sukurcze zaczęły znikać. Najpierw z map politycznych, potem z rzeczywistości. Dwór został zniszczony, drzewa wycięto, stawy zasypano. Dziś nie ma już śladów, jakby ktoś chciał wymazać to miejsce z historii.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie. Na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Zagrożenia ze strony Białorusi wobec Polski mają głównie charakter hybrydowy i wynikają ze ścisłego sojuszu Mińska z Moskwą. Główne ryzyka obejmują inspirowany kryzys migracyjny, ciągłe prowokacje na granicy, operacje dezinformacyjne i szpiegowskie oraz potencjalne zagrożenie militarne, wynikające z obecności wojsk rosyjskich. O tym, jakie wyzwania dla bezpieczeństwa regionu niesie współpraca Mińska z Kremlem, opowiada Anna Dyner, koordynatorka programu bezpieczeństwa międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Tak naprawdę to jest trudne pytanie o tyle, że to jest troszkę różny katalog zagrożeń, dlatego że Rosjanie dysponują troszkę szerszym instrumentarium tego, co hybrydowo mogą używać przeciwko Polsce. Białoruś troszkę mniejszym, bo na przykład Białoruś nie będzie operowała na morzu. Białoruś raczej ma mniejsze możliwości choćby zakłócenia sygnału GNSS. Natomiast jeżeli chodzi o dywersję sabotaż, to oba te państwa mają bardzo duże zdolności, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną podobnie. Więc jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.
4: Czy według Pani Polska jest w odpowiedni sposób odporna na wojnę informacyjną?
3: Żadne państwo chyba nie jest tak naprawdę odporne na wojnę informacyjną. Oczywiście kluczem jest odpowiednia edukacja, tłumaczenie, wyjaśnianie, wskazywanie na konieczność poszukiwania właściwych źródeł, na to, że wszystkie emocjonalne wpisy, wiadomości no właśnie mają mieć za zadanie to, żebyśmy nie myśleli, podali dalej, świadomie bądź nie, dalej brali udział w tej wojnie informacyjnej, w dezinformacji. Natomiast to jest długa i trudna walka i to jest troszkę tak jak z pewną anegdotą, że można kazać komuś rozsypać pierze z poduszki, a potem się już nie da wszystkich piórek wyzbierać i gdzieś niestety ta wojna informacyjna będzie miała swoje odzwierciedlenie i tak naprawdę też biorąc pod uwagę, że mamy wolność słowa,

0: największą liczbę prób przekroczenia granicy wbrew przepisom w tym roku. Ja się zastanawiam, na ile na to mają wpływ trwające cały czas negocjacje amerykańsko-białoruskie, na ile ma na to wpływ również oczekiwanie strony polskiej, że uspokojenie kryzysu granicznego jest kluczowym warunkiem do tego, żeby nasze państwa w ogóle mogły ze sobą rozmawiać. A na ile do tego jeszcze cegiełkę dokłada wojna na Bliskim Wschodzie, która troszkę utrudnia migrantom z państw Bliskiego Wschodu właśnie, czy Afryki, przemieszczanie się przez Rosję do Białorusi, a potem nad polską granicę. Więc na razie jestem bardzo ostrożna w cieszeniu się. Natomiast ciągle Białoruś i Rosja mają know-how, mają infrastrukturę do tego, żeby w każdej jednej chwili taki kryzys ponownie wywołać.
1: W ostatnich tygodniach dużo się mówi o tym, że Białoruś może być wciągnięta w bezpośrednie działania bojowe na Ukrainie. Jak pani ocenia stopień zagrożenia?
0: Powiem tak, jeśli Władimir Putin decydowałby się na definitywne rozwiązanie sprawy ukraińskiej i rzuciłby wszystkie siły i środki, to zapewne by oczekiwał od Aleksandra Łukaszenki większego wsparcia niż choćby miało to miejsce w 2022 roku. Natomiast na razie nic na to nie wskazuje. I sądzę, że to też jest element pewnych, by to powiedzieć, nie chcę tego nazwać grą polityczną, natomiast to jest element bardzo szerokiej międzynarodowej polityki, tego, że też Ukraina zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwa związane z tym, że Białoruś ciągle pozostaje sojusznikiem państwa rosyjskiego. Myślę, że dla Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu mimo wszystko jest to ostateczność, co widzieliśmy w roku 2022, bo jednak to nie są rzeczy, które łatwe będą do zaakceptowania dla społeczeństwa białoruskiego.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Barazyny rozpoczniemy poznawać losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o historii miejscowości Żołudek koło Szczuczyna, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Nurt oraz jego przebojowym utworem Pisze kredą na asfalcie.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Barazyny rozpoczynamy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Antoni Burzyński urodził się 11 czerwca 1911 roku w Wilnie, jako najmłodszy syn Michała Burzyńskiego i Zofii z domu Sobolewskiej. Przed wojną uczęszczał do tamtejszego seminarium nauczycielskiego, a w 1933 roku zapisał się na dywizyjny kurs podchorążych rezerwy piechoty 5. Pułku Piechoty Legionów. Po jego ukończeniu otrzymał stopień podchorążego rezerwy oraz stopień plutonowego z cenzusem. Następnie studiował w Szkole Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie, pracując równocześnie w dyrekcji Okręgu Kolei Państwowych. Studia ukończył w 1939 roku. W latach 1933-34 odbył kurs podchorążych piechoty, wziął udział w kampanii

вжеснёвой в осередку запасовым 5-го полку пехоты легионов. По напасти ЗСРР на Польское предостался на Литве и там został интернованы в Кулатове коло Ковна. По кільку тигоднях утекл з обозу і в грудню 1939 року повернув до Вільна. На Боже народження 1939 року заварив зв'язок мовженський зі Станіславою Буковською. Поручник Бужинський по влученнюся до конспірації мислял о предостанюся до Франції. Але пожутів тен помисл і за намовою приятел приступив до праці конспіраційної в СЗП ЗВЗАК і отримав функцію ад'ютанта коменданта міста. Latem 1940 roku, zagrożony aresztowaniem przez NKWD, udał się na Kowieńszczyznę, gdzie tworzył siatkę konspiracyjną. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w lipcu 1941 roku powrócił do Wilna i oddał się do dyspozycji majora dyplomowanego Antoniego Olechnowicza. Jesienią 1941 roku został aresztowany przez litewską Saugumę, a po wykupieniu z jej rąk udał się na teren powiatu święcieńskiego, do miasteczka Świr, gdzie podjął pracę w zarządzie drogowym. Tu rozpoczął odbudowywać zdewastowaną przez NKWD siatkę konspiracyjną. W połowie 1942 roku Burzyński prowadził już rozmowę z komendą Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej w sprawie powołania oddziału leśnego partyzantki polskiej. Motywował to koniecznością aktywnego demonstrowania przynależności tych terenów do Rzeczypospolitej Polskiej w granicach przedwojennych. Potrzebą bronienia ludności przed represjami władz okupacyjnych i bezkarnością band rabunkowych. Celowością przeciwstawiania się poczynaniom leśnych oddziałów sowieckich oraz możliwością azylu dla zdekonspirowanych członków podziemia AK. Początkowo komenda okręgu uważało to za zbyt ryzykowne, ze względu na śmiertelne zagrożenie dla miejscowej ludności ze strony władz okupacyjnych. Pod koniec 1942 roku wyrażono zgodę, jednak pod warunkiem, że oddział początkowo nie ujawni się jako partyzantka polska, a dopiero po okrzepnięciu i uzyskaniu stabilności wystąpi jako oddział Armii Krajowej. Trwały więc żmudne przygotowania zaplecza, siatki konspiracyjnej, zaprzysięganie kolejnych żołnierzy, zbieranie broni, prowadzenie szkolenia. 25 marca 1943 roku Burzyński pod pseudonimem Kmicic podczas pobytu we wsi Bryła zaprzysiągł swoich czterech pierwszych partyzantów – Akację, Graba, Alfonsa i Olka. Z biegiem czasu oddział się rozrastał. Pierwszą akcją nowo powstałego zgrupowania była napaść na stację kolejową Gieladnia przy linii kolejowej Podbrodzie Łyntupy w dawnym powiecie święciańskim, podczas której udało się zniszczyć urządzenia kolejowe, zdobyć broń i amunicję. Po odwrocie Polacy zostali zaatakowani przez przeważające siły litewskie, ale wycofali się bezpiecznie w rejon Ludwinowa. Wiosną 1943 roku Antoni Burzyński-Kmicic zamieszkał w miejscowości Kupa nad jeziorem Narocz, gdzie pod nazwiskiem Nurmo pracował w gospodarstwie rybnym nad jeziorem Narocz jako inspektor. W maju jego oddział liczył 30 ludzi pod bronią. W pierwszych dniach czerwca 1943 roku oddział Kmicica został wzmocniony przez grupę Polaków z białoruskiej policji z miejscowości Miadzioł. 40 żołnierzy z bronią złożyło przysięgę i stało się żołnierzami Armii Krajowej. Pod koniec czerwca 1943 roku oddział Kmicica otrzymał status leśnego oddziału AK, a 1 lipca partyzanci przypięli orzełki do czapek. Pod koniec miesiąca w jego oddziale było już około 200 żołnierzy. Bazę urządził w okolicy jeziora Miastro w pobliżu Kobylnika, obecnie Narocz. Na rozkaz Kmicica jego żołnierze rozsyłali patrole, mające na celu zdobywanie informacji, broni i zapasów. W sierpniu 1943 roku oddział zaatakował Duniłowicze. Celem akcji było likwidacja miejscowego posterunku policji białoruskiej. Atak okazał się sukcesem strony polskiej. Zdobyto zapas amunicji, broń, a Polacy nie ponieśli strat własnych. Kolejne akcje, o których warto wspomnieć, to potyczka z Niemcami koło majątku Stracza, gdzie zniszczono samochód pancerny wroga, starcie niedaleko Mikolców czy rozbrojenie garnizonu Wehrmachtu w Rzodziszkach. O dalszych losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic, opowiemy Państwu w kolejnym programie Znadniemna i Berazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się w historyczną podróż do serca ziemi szczuczyńskiej. Odwiedzimy Żołudek, miasteczko, które obecnie kojarzy się przede wszystkim z rodem Tyzenhausów i historią XVIII-wieczną, ale my przyjrzymy się początkom historii tej osady. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z końca XIV wieku. Co ciekawe, zawdzięczamy ją nie kronikarzom wielkoksiążęcym, lecz szpiegom. Krzyżacy, planując swoje wyprawy na Grodno, Wilno czy Nowogródek, wysyłali zwiadowców, którzy pod przebraniem kupców badali szlaki do większych miast, notując wsie i miasteczka po drodze. W jednym z takich krzyżackich dokumentów, opisujących drogę do Wołkowyska, pojawia się tajemnicza nazwa Stege Willendorf Salutka, co w tłumaczeniu oznacza wieś litewskiego bojara Stege Wiły o nazwie Żołudek. Sama nazwa miejscowości budzi zainteresowanie językoznawców. Jedni wywodzą ją bezpośrednio od słowa żołądź, po białorusku żołud, co sugeruje obfitość dębowych lasów w dawnych wiekach. Inni zaś wskazują na możliwe pochodzenie od nazwiska właściciela lub nawet starodawnej formy daniny składanej w żołędziach. W XV wieku Żołudek wyrósł na ważne centrum administracyjne, stając się stolicą powiatu. Władzę sprawował tu wówczas bojarski ród Styrnelów. Już wtedy okolice te były gęsto zaludnione i przynosiły znaczne dochody skarbowi wielkoksiążęcemu, głównie z lokalnych karczem. Początek XVI wieku przyniósł zmianę właścicieli. Żołudek trafił w ręce kniaziów połubińskich, wywodzących się od Giedyminowiczów. Bracia Wasyl i Iwan pełnili tu funkcję namiestników wielkiego księcia. Z tego okresu zachowały się fascynujące zapiski, na podstawie których można byłoby stworzyć kronikę kryminalną wielkiego księstwa litewskiego. Otóż w 1514 roku doszło do zuchwałego napadu na żołudzką spiżę, czyli magazyn żywnościowy. Złodzieje skradli wówczas zapasy wędlin, jaj, suszonych owoców i grzybów. Dochodzenie w tej sprawie było niezwykle brutalne. Na poszukiwania złodziejów wysłano jako śledczego bojara Juszkę Wieniewicza, który przyjechał do Ejszyszek, dziś na Litwie, i tam od bojara Stocika dowiedział się, że kradzieży dokonali inni miejscowi bojarzy, Taćko i Maciej. Śledczy nakazał ich związać i przesłuchać, ale przesłuchanie było tak brutalne, że obaj podejrzani zmarli w jego trakcie. Wtedy po sprawiedliwość do księcia zwrócili się już ich krewni, prosząc o ukaranie Juszki Wieniewicza. A świadek Stocik raptem zmienił zdanie i zaprzysiągł, że nic złego o zabitych nie powiedział i w ogóle w Ejszyszkach ze śledczym się nie spotykał. Przysięga szlachcica była poważnym argumentem, więc sąd zdecydował, że śledczy Wieniewicz winien jest śmierci. Tak więc sprawa rabunku zakończyła się śmiercią zarówno podejrzanych bojówkarzy, jak i śledczego. W latach 30. XVI wieku król Zygmunt Stary przekazał Żołudek Iwanowi Wasylewiczowi Lackiemu. Był to moskiewski bojar, który uciekł z Rosji przed gniewem swoich władców. Laccy okazali się niezwykle lojalnymi i walecznymi poddanymi Rzeczpospolitej. To właśnie Iwan Lacki dostarczył danych do wydrukowania pierwszej mapy państwa moskiewskiego, która przez stulecia służyła Europejczykom. Jego syn, również Iwan, w czasie wojny inflanckiej wystawił imponujący poczet 61 zbrojnych jeźdźców i 30 pieszych drabów z rusznicami. A wnuk Teodor Lacki dowodził pod Kirchholmem rotą 200 husarzy, wśród których nie brakowało szlachty z okolic Żołudka. Wiek XVII to czas dominacji w okolicy rodów Sapiechów i Frąckiewiczów Radzymińskich. Ten ostatni ród cieszył się na Litczyźnie ogromnym szacunkiem. Najważniejszą postacią tego okresu był Kazimierz Frąckiewicz Radzimiński, podskarbi nadworny litewski i starosta licki. To właśnie Kazimierz wraz z żoną Aleksandrą z Naruszewiczów ufundowali w 1682 roku klasztor ojców karmelitów w Żołudku, budując dla nich domy kościół. Co ciekawe, fundacja ta była rodzajem gestu pojednania po głośnym procesie o inny majątek i Szczołnę, który karmelici próbowali przejąć na podstawie rzekomo sfałszowanego testamentu. Schyłek XVII wieku przyniósł Żołudkowi kolejne burzliwe wydarzenia. Po śmierci bezdzietnego Kazimierza w 1694 roku pretensje do majątku zgłosili Sapiechowie, konkretnie Benedykt Paweł Sapiecha. Wykorzystując swoją potęgę, odebrał on dobra wdowie po podskarbim. Kilka lat później jednak Sapiechowie wdali się w lokalną wojnę domową z sąsiadami, która skończyła się dla nich klęską pod Olkienikami w 1700 roku. I to pozwoliło nareszcie krewnym Frąckiewiczów na siłowe odzyskanie miasteczka. Na koniec warto wspomnieć, że mimo burzliwej historii, już od schyłku średniowiecza życie miasteczka skupiało się wokół wiary. Pierwszy znany nam z dokumentów drewniany kościół ufundował tu około 1490 roku bojar Juszko Styrnel. Choć świątynia była niszczona przez Tatarów w 1506 roku i moskiewskie wojska w połowie XVII wieku, zawsze ją odbudowywano. To właśnie od starego kościoła parafialnego, zwanego Farą, wzięła się nazwa pobliskiej wsi – Farny Koniec. A co było z żołudkiem dalej i jak to miejsce jest związane z rodem Tyzenhauzów, dowiemy się w kolejnym programie. Do usłyszenia.
2: Dziesięć mus mieszka w Wiedniu cesarskim, piją w knajpce, gdzie śmierć roni łzy. W labiryncie świec tysiąc się pali, groby ptaków ukryte są w nich.

tobą chcę tańczyć w Wiedniu carskim. Wabię cię jak syrena z dna mórz. W butonierce masz pół dzikich jacynt, z pół uśmiechem go biorę do ust. A ty mnie leciuteńko odrywasz od przepaści, od

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Nurt oraz jego przebojowym utworze Piszę kredą na asfalcie. Nurt należał do tych zespołów, które nie zdobyły ogromnej popularności, ale zapisały się w historii polskiej muzyki dzięki swojej oryginalności i odwadze artystycznej. Zespół powstał w listopadzie 1970 roku we Wrocławiu i od początku wyróżniał się nietypowym podejściem do grania. Muzycy nie chcieli ograniczać się do prostego rocka, szukali własnego stylu, eksperymentując z różnymi brzmieniami. Pierwszy skład tworzyli gitarzysta Romuald Frey, basista i wokalista Kazimierz Cwynar, perkusista Ryszard Sroka oraz saksofonista Ryszard Gwalbert Misiek. Początkowo grupa działała w tak zwanym Nowym Pałacyku we Wrocławiu. Już na początku działalności skład zaczął się jednak zmieniać. Miejsce Freya zajął Aleksander Mrożek, który wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci zespołu. Przełomowym momentem był rok 1971, gdy do grupy dołączył Roman Runowicz, gitarzysta i wokalista, znany wcześniej z zespołu Romuald i Roman. Wtedy ukształtował się najbardziej rozpoznawalny skład Nurtu. Muzycy stworzyli własne brzmienie, będące połączeniem hard rocka, jazz rocka, rocka awangardowego, free jazzu i rhythm and bluesa. Było to dość odważne połączenie, jak na początek lat 70. Pierwszy większy sukces przyszedł na początku 1972 roku podczas Festiwalu Młodzieżowej Muzyki Współczesnej w Kaliszu. Nurt zdobył tam pierwszą nagrodę, a Aleksander Mrożek został dodatkowo wyróżniony za kompozycję Syn Strachu. Sukces otworzył przed zespołem drogę do profesjonalnych nagrań. Wkrótce muzycy weszli do warszawskiego studia M1 i nagrali 7 utworów, między innymi Kto ma dziś czas, Pisze kredą na asfalcie czy Syn Strachu. W tym samym roku zespół pojawił się również na festiwalu Jazz nad Odrą i koncertował poza granicami Polski, między innymi w NRD. Jesienią 1972 roku rozpoczęły się prace nad debiutancką płytą. Do nagrań zaproszono również znanych muzyków, w tym Tomasza Stańkę. Album zatytułowany po prostu Nurt ukazał się w 1973 roku. Nie była to jednak płyta nastawiona na łatwe przeboje. Dominowały na niej rozbudowane kompozycje i eksperymentalne rozwiązania muzyczne. Po nagraniu albumu Roman Runowicz wyjechał do NRD, co oznaczało kolejne zmiany w składzie. Mimo tego zespół nadal koncertował i brał udział w różnych wydarzeniach muzycznych. W 1974 roku nagrał kolejne utwory, takie jak Gato, Różaniec Czasu czy Rok bez tytułu, kontynuując poszukiwania własnego stylu. Niestety częste zmiany personalne zaczęły utrudniać dalszą działalność. Jeszcze w 1974 roku grupa zakończyła działalność, gdy część muzyków wyjechała za granicę. W 1975 roku nastąpiła krótka reaktywacja, ale po kilkunastu koncertach zespół znów przestał istnieć. Historia Nurtu nie zakończyła się jednak na latach 70. W kolejnych dekadach zespół wracał jeszcze kilka razy, między innymi jako Nurt 94, a także podczas późniejszych reaktywacji. Ostatnia z nich miała miejsce w 2016 roku z inicjatywy Aleksandra Mrożka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z debiutanckiego albumu Nurt, wydanego w 1973 roku. Autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek, tekst napisał Andrzej Kuryło. Przed Państwem zespół Nurt. Pisze kredą na asfalcie.

0: Znadniemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień.

0: дивиться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніца з рацією у передопошній сонячний день травня. Працягваем. Калі ствараць мапу мясцінаў у Польшчы, звязаных з беларускай культурай, то абавязкова на ёй павінен быць горад венгров. Сюды шмат гадоў прыязджалі беларускія мастакі на пленэр, які арганізоўваў мясцовы бізнэсоўца Яцак Галымбёўскі. Сярод гэтых мастакоў быў і Алесь Пушкін. Пра гэтыя пленеры згадваюць іх удзельнікі, беларускі мастак Эдуард Галустаў і продолжальник справы Яцка, яго нестрыечны брат Адам Гурэцкі.
2: На Południowej, to nazywały się plenery na Południowej. I wtedy on u mnie w czasie tego pleneru zamieszkał na kilka dni, a potem...
3: Просто я хочу еще пару слов сказать, что кузин, ну, брат двоюродный Адама и Войтака, и он почав организовывать пленеры, где стягивал мастаков с России, с Беларуси, с Украины, с Литвы. Вот, были чудовные пленеры, там, нават, не где на Корсице там организовывали. Ну, на жаль, его вельми величезная коллекция была. Ну, на жаль, он помер. И браты двоюродные взяли в свои руки. Это, как бы, это не... Тут еще была сестра, так само, вот сестра. Вот зарабили эти пленеры, какие вот тут. И дякуючи этому я особисто ведаю венгру.
2: Был час, что мой дом уважаем за дом otwarty. Przyjeżdżali artyści z Białorusi przeważnie, których gościłem u siebie w domu i traktowali, jak to Tamara Pawluczuk nazywała, jedźcie do Adama jak do sanatorium. To był taki czas trudny, to był 2000 rok i przyjeżdżali, zostawiałem ich w domu, sam zajmowałem się pracą zawodowo, a oni się u mnie gościli, jedli, zakupy robili sobie w mieście.
4: Tak? I Alesi Pushkin tak samo?
2: Nie, nie. Pushkin inaczej, bo Pushkin nie był u mnie jak w sanatorium, tylko Pushkin to tak gościł u mnie tam tydzień czy ileś, ale na innych zasadach. Coż by
4: było. I co, was szmat kartyn Pushkina jest?
2: No właśnie, zaniedbałem to trochę, bo mam tylko jeden obraz Pushkina. Mam natomiast jego koszulę białoruską z tymi wzorkami takimi i jeszcze nie prana nawet. Wisi u mnie w szafie, ale nie prana nawet jeszcze. Wymieniłem sobie po prostu pewnego dnia, pewnego wieczoru. Wymieniliśmy sobie. Ja mu oddałem swoje, a on mi oddał swoje.
4: Ja to jak futbolisty.
2: Jak futbolisty. Dokładnie. Więcej o Puszkinie wspominać. Mam wiele...
4: A zaraz wy ładzicie plenery tu w Węgrowie?
2: Nie, już nie robimy, ale przez kilka lat robiliśmy. A teraz no, już uspokoiło się to trochę. No, już tak wygasło chęci, wiek. U mnie w domu akurat przy tej okazji plenerów tego Jacka Gołębiowskiego wspomnianego przez Edwarda gościłem całą plejadę artystów. Był nawet i Japończyk, był i Amerykanin, ale najbardziej to wspominam tych waszych białoruskich. Tamara Pawluczuk to przyjaciółka domu. Aleksiej Pawluczuk, Piotr Zarecki, Mikołaj Majewski. A Zarecki to był taki mój pupil, bo on był już miał chorobę, to Alzheimera, ale jeszcze próbował malować. Ale jak do mnie przyjechał, to uspokajał się, z laseczko siedział sobie na kuśtawce. Także to, no było, dla mnie to były piękne chwile, no, naprawdę, piękne wspomnienia.
1: Пасля смерці Яцка Галымбёўскага засталася вялікая калекцыя карцін беларускіх мастакоў, тым ліку і Алеся Пушкіна. І гэты пушкінскі збор пазалятась быў паказаны на выставе ў Варшаве на пляцоўцы беларускай прасторы «Робім разам». У экспазіцыі выставы можна было пабачыць 150 арыгінальных карцін мастака, а большасць з іх паходзілі з калекцыі, якая сёння заховваецца ў Венгрове.
5: Остывая, апошні пацан.

mieszanka dream popu, stylistyki 60-tych latów, krychu jazzu. Przyjemna gata, słuchajca, spodziewał się. Nowy album Pearl and the Oysters, duetu, jaki poznajomił się jeszcze u średniej szkole. I z tego momentu bispiera penna razem stwarzają muzykę. Tak było z przypadku Francji, jak i teraz u Los Angelesie. Tak samo tam żywie stwaraje i inspiruje innych. Adja Monet, organizatorka, aktywistka, surrealistyczna blues poetka, jak sama siebie określiła je. To dla jej poezji to sposób dumania i baczenia. A wierszy to takie formy, dla jakich miałości pełne pryncypy, ale jedyne na to, jaka transformować sposób baczenia. Nowy album to zbornych pieśń głęboko ukorzenionych u poczucia wspólności. Niech to będzie długi spis pracowników, jakie to pomogli realizować album, ci u bardziej szerokim rozumieniu globalna wspólność muzyką jak pracownika klasa, woś. Ludzie, jakie imknutca iści za swoją marą. Uczas, kali na przykład koncertne tury, nie tylko nieprybytkowe, ale często drogie dla samego artysta. Mianowicie tego temu Adja Monet niepośrednio zakranaje u working class musicians. Żywa muzyka, to naprawdę ja mierza naszej duchownej barźby z ideami i sposobami bycia. Mówić poetka, wokalistka, autorka. Pieśnia ta pobudowana jest na plaskach u dłoni. Nieprzedkazalnej perkusji i linii kontrabasa usiopier pletaje się z angażowanym apowiedem Adży. Ja nadaję, że to wiersz uznik minawitą czas turu, kali czasta czy ładniejszych muzyka już coś odczuwanie, że to świat nie wielmi spróbuje to, co ty robisz, jak krytyczną pracę, fizyczną i duchową. A na szczęście na twojej pracy na mnoga bolsza zablają inszia. Nie usiedumki wam pieradela, ale posłuchajcie samej pieśni Adży Monet i bolsz stanie jasnym.

Czułliwa pieśń Arlo Parks i Samfy, a Arlo można będzie zostrzec u Warszawy na przykład, u listopadzie. Nową pieśń tak samo przedstawił hurt A Perfect Circle. Dla fanów progresywnych rocka to na pewno ważny news. Billy Howardell, jaki takim czynem nie spełniaje swojej idei z 99 roku, a Maynard James Keenan z nauku będzie śpiewać u waszych wzmacnialnikach. Pieśń nazywa się Starless i zrazu mnie przygadała się inna pieśń z takim że zahałokam, ale do tego dojdziemy. A pokul nowa je at a perfect circle.

amerykański band A Perfect Circle na chwalach Białoruskiego Radio Racja. Pieśnia Mila Zachałowak Starless i na pewno nie budzi zdziwiać następny wybór. Adna z mojej perspektywy, z bolsz wiadomych pieśń pod takim Zachałowkam, pochodzi z albumu Red 1974 roku. Początki biorę pod rychtowcy jeszcze raniejszej pracy, albumu Starless and Bible Black, ale tady nie uwyszła u album, za to ją następny użo, tak? I w ogóle jego zawierszaje. Posłuchaj pełnej wersji, jaka ja poczynaję z klasycznej ballady, a rozwijaje się u jakasnuju wielmi raznorodną pieśniu, takuju, jakuju lubim. I takuju, jaka ja zjawiaje się na pewno jednym z symbolów dla twórczości, charakteru twórczości hurtu King Crimson.

0: Konstanty Stepowicz narodził się 19 lutego 1890 roku w Barani, Wileńskiej Hubierni u Sielanskiej Siemi. Dom, jaki pobudował jego baćka Maciej Stepowicz i u jakim żył on u dzieciństwie, zachował się do naszego czasu. Buduczy poet u 1905 roku skończył początkową i święcianską powiatową szkołę. W latach 1906-1907 żył u Wilni, gdzie poznajomił się z białoruskim nacjonalnym ruchem. W 1908 roku postąpił u Wileńską katolicką duchowną seminarium. Z 1912 roku zaczęła się jego choroba. Zachwarł on na suchoty. Zimą 1912-1913 roku prawił na kurorcie u Zakopane.
1: Prad Bohem. Я глиной мягкой в руках твоих Божа, дух мой особный ничего не можа. Хоть с твоей ласки и твоей силе я не смертельный, навати у могиле. Я подорожный с высокой краины, шукаю счастья и кожной часины. Мыслю, крий Божа злудное мары, життя у розкоши без бед и охвяры. А дней потехи прошу тебе, пане, дай зразумение и умилование. Правды, что вышел с рук твоих я вольны, выбрать несчастье, ти рай

0: jeszcze niekalki faktał z życia Kazimiera Swajaka, jakie znajdźli się 10 godów temu nazad u artykule 20 nieczekanych faktał pra Kazimiera Swajaka. Liczy już tada Mickiewicz u odroźnienie od Syrakomli nie maje niczoha supolna z Białorusią. Nie prymał Tarasa Szałczenku. Krytyczna wykazywał się pra białoruska jest to radałnie jej piśmiennictwa. Był niezgodny ze słowami Chrysta, że kali ciebie udaryli po szczace, trzeba podstawić drugą. Jak widać, Kazimierz Swajak był postacią niezwyczajnej, a sionieśnie znajomstwa z jego wierszami zakończył pierwszym wierszem, jaki napisał Jan u 1912 godzie.
1: Na imieniny mojego próbaszcza. У день гэты шчасця і вяселля нясу табе, ксянжок, жычэння, высокага жыцця, святога, што мае мэтай Пана Бога. Жыві афярна, міласэрна, людзям нясі асвету з неба, душой служы ім гойна, верна. Баліць табе, хай іх патрэба. У загробным жыць я жычу ў свеце, у вечным раі, у вечным леце, Бога хваліць праз усе векі і не забыць мяне, калі

0: Wybraliśmy się tu, żeby uczcić pamięć mieszkańców wsi Potoka, niegdyś zamordowanych, i można zapytać, dlaczego, można rozważać, jaki był sens tego, żeby oni, zwykli ludzie, którzy chcieli pozostać prawosławnymi, chcieli żyć tak jak do tej pory, chcieli tak samo się zbawiać, dlaczego ich, niewinnych ludzi, zamordowano. I na to pytanie w zasadzie możemy odpowiadać. Możemy odpowiadać poprzez różne fakty historyczne, możemy odpowiadać zastanawiając się, analizując psychologię oprawców, analizując ówczesne czasy, ówczesną politykę, ale tak naprawdę nigdy nie wejrzymy do głowy tych, którzy to zrobili, którzy zdecydowali się na zabicie tych niewinnych ludzi. I naszym zadaniem, jako już żyjących wiele lat później, często potomków tych ludzi, jest po prostu pamiętać o tym, pamiętać o ich niewinnej ofierze i wybaczyć tym, którzy dla, z jakiegoś powodu dokonali takiego czynu. Pamiętajmy, aby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o tym, jak rzeczywiście w tej potoce było, żeby nie dawali wiary w to, co mówią główne media, to, co mówią inni, tylko żeby posłuchali tych, którzy są stąd, mieszkańców Potoki i wszystkich innych związanych jakoś z tą wsią. Dziękuję wszystkim za obecność. Tak liczna grupa ludzi tutaj zebranych świadczy o tym, że cały czas ta pamięć jest i pamięć będzie, bo jeżeli jesteśmy, to znaczy, że cały czas tych ludzi pamiętamy i ci ludzie żyją w naszych umysłach i mamy nadzieję, że ci ludzie również są takimi świętymi, nie, oczywiście nieuznawanymi przez cerkiew jako święci, bo nie wiemy o ich świętości za wiele, ale możemy mieć na to nadzieję, że poprzez to, że niewinnie zginęli, zostali przez Boga ukoronowani tymi koronami męczeńskimi i teraz są świętymi, mogą wspierać nas w naszych modlitwach. Spasi Gospodi.
1: Po swojemu nie chaworycie, tak jak tu patoczycie.
2: Rozumiem, ale gadać nie gadam. Okay. Odkąd dziadkowie nie żyją, to już nie gadam.
1: Chce się mieć siul z Patoki?
2: Pewnie. Moja mama jest stąd. Tam jest mama. To jest taka okazja, trzeba przyjeżdżać, żeby pamiętać o tym, co było, nie? Bo jak my nie będziemy pamiętali, to kto? Młodzi już się niczym praktycznie nie interesują. Ludzie w moim wieku też już mało, coraz mniej. A no, trzeba o tym pamiętać, bo jak to zginie, no to po co to wszystko, nie?
1: Taka jest składana pamięć. Balucza pamięć.
2: No nikt tego nie wie dokładnie, co tam było, jak to było. W każdym moim razie coś się zadziało.
1: Zgarali troje dzieci.
2: Znaczy, no tak, tak, dlatego mówię. No.
1: Rozstrzelany, ja czwórka dorosłych, jeden dorosły.
2: Ale nikt z nas, tak jak Baciuszka powiedział, nikt z nas tak naprawdę nie wie, jak to było, co to było, bo tych ludzi, którzy to pamiętają, jest garstka, oni pamiętają te pożary i to, co było, ale dlaczego to było tak naprawdę i kto, co, z kim, gdzie, no to kto to wyjaśni? Tylko wiedzą ci, których już nie ma, nie? No ja wierzę w to, co tutaj się zadziało. Staram się jakoś to sobie rozwiązywać albo przemyślać, no ale no było. Wojna była ciężka, teraz też są wojny i też są różne czasy. Jedni mówią, że to tych wina... No dokładnie, ale mówię, no powojenne czasy, przedwojenne czasy, to wszystko się dzieje tak jak teraz, nie? Wszystko mamy bardzo blisko. Z czego to było? Być może dlatego, że, no mówię, tu język jest specyficzny, jesteśmy ze wschodu ludźmi, nie? I te nasze języki się mieszają. Jedni przyjeżdżają stamtąd, my jesteśmy stąd. Wiadomo, tu jest ten język, ten prosty tak zwany, tym ludzie się posługują do dzisiaj. No i może za to, może za coś. Komuś to się nie podobało, bo, no mówię, Polacy chcieli być w Polsce, a tu, że ludzie może rozmawiali w innym języku, no to po prostu komuś to przeszkadzało, nie? Tak samo mówię, no przecież i Polacy są tam, i Polacy są tu, tak samo Białorusini są tam, i tu, i Ukraińcy, i wszyscy żyjemy razem. Jeżdżę gdziekolwiek po Polsce, czasem słyszę, że my białostoczanie jesteśmy nietolerancyjni. Zapraszam do nas, zobaczycie, jacy my jesteśmy nietolerancyjni. Wszyscy razem żyjemy, prawosławni, katolicy, Tatarzy, Żydzi, wszyscy jesteśmy razem, muzułmanie, nie? Dlatego no, warto przyjeżdżać, warto pamiętać o takich rzeczach, nie zapominać. Nie warto pamiętać, tylko nie zapominać. Żeby no takie... takie chwile jak te, żeby one były, nie?
3: Mało ludzi już tak naprawdę
2: sobie nawet rozmawia o tym, ale ja to mówię, różne słuchy mnie dochodziły, co tutaj się działo i jak to było i z różnych stron, nie? Nawet rozmawiałem z ludźmi, którzy nie są stąd, a słyszeli, znaczy są z okolic, nie? A słyszeli coś tam, nie coś, także historii na ten temat jest bardzo wiele. To jest tylko historia, albo aż historia, nie? No mamy Chrzestna na przykład, pamięta, bo była małą dziewczynką, jak to się zadziało, nie? To mówiła właśnie, że no ja mówię, ja tylko to, co słyszę od mamy i tutaj od ludzi. Wieś po prostu w jednej chwili, jeden wielki ogień, nie? To nie, i opowiadała, mówi, że to nie było tak, że coś tam po czymś po kolei się paliło, tylko mówi, w jednej chwili był jeden wielki ogień i tyle. Nie? Było źle, jest, nie jest wcale lepiej, a czy będzie, nie wiadomo, zobaczymy. No, w każdym bądź razie, tak jak pani widzi, co się dzieje, to od nas jakby niezależne jest nic. Jeżeli ja słyszę o żołnierzach wyklętych i o tych marszach i o tym wszystkim, no to ktoś, kto chce posłuchać, to ja mu opowiem, nie? Jak to było i mówię, jak to było, no to przeważnie to jest... słyszę, że kolaboracja była z ruskimi i dlatego ich... Zobaczy pani, co się dzieje teraz. Jest taka powtórka wszystkiego. To historia po prostu, ona kołem się toczy i to nie ma tak, że coś nowego powstało. To jest cały czas to samo. Cały czas niewinni ludzie, cały czas dzieci i nie ci to, co powinni, tylko po prostu zwykli tacy, którzy chcą sobie żyć, nie? Znaczy, no mówię, moje pokolenie to tak niekoniecznie, bo to teraz ludzie się niczym nie interesują. Coś tam słyszeli, ale bardziej popularne jest właśnie świętowanie żołnierzy wyklętych, chodzenie, tak jak Baciuszka mówił, bo to jest trendy, że tak powiem, bo to jest fajne, bo to na czasie, pochodzić, pomachać chorągiewkami i sobie pokrzyczeć. A nikt się tak naprawdę nie zagłębia w tą historię tak, żeby od podstaw, nie, zobaczyć, jak to w rzeczywistości było. I może by było dobrze, żeby to gdzieś głośniej, ale no mówię, ludzie nie słuchają. Nie słuchają.
4: Ja to mówię, że będzie
5: Baciuszka.
6: Nazywam się ksiądz Grzegorz Wasiluk. Jestem proboszczem parafii w Topolanach.
5: Po swojemu nie chyba?
6: Trochu po swojemu. Popróbuję.
5: Pierwszy raz tu służbę odprawiacie upamięć zaginionych upadów.
6: Tak, bo ja od pół roku tutaj na służbie i to pierwszy raz tutaj. No my służymy akafisty, ostatnia niedziela miesiąca i wtedy za każdym razem też wspominamy wszystkich tutaj pogibszych.
5: Jak właśnie tu pamięć trzeba zachować, tak, aby ludzie przyjeżdżali, pamiętali?
6: Trzeba pamiętać, żeby wszyscy kazali swoim dzieciom, swoim bliskim, co w tej potoce stało się naprawdę, żeby informacja szła od bliskich, od tych, co tutaj są, a nie z różnych mediów, w których często, wiadomo, w drugą stronę to idzie.
5: Wy mówili, że nam trzeba wybaczyć. Czy my, jak chrześcijanie, mają obowiązek wybaczać tym, jakie ja nie prosić pro nasze wybaczenie?
6: No, jak Chrysta rozpinali, on tam, tych, którzy go rozpinali, im probaczyło, no oni to, że nie prosili jego, oni tam jego traktowali jak zwykłego więźnia, tak samo ci, co tam pozabijali i mogli ich traktować nawet jako nieludzi i to jest coś, ciężko się z tym pomyśleć, co oni mogli mieć w głowach, ale to jest naprawdę trudne i bardzo trudne z naszej strony, żeby po prostu popatrzeć ich na nich jako nawet no, na ludzi, na wzór Boga, mimo że tak daleko od Niego odeszli. No a to na pewno trudno jest, nawet jak ktoś, szczególnie jak ktoś z bliskich tam był pomordowany, czy jeżeli to jest temat, na który bardzo dużo wiemy, to jest naprawdę niewyobrażalnie trudno. Trzeba modlić się, może tam Bóg coś pomoże i pomoże wybaczyć. No może przyjdą czasy, kiedy będziemy mieli ikonę Muczeników Potockich, może będziemy, no nie znaju, to jak Bóg ich tak prosławi, że cerkow, jakieś cuda się dokonają i cerkow.
5: Bogu trzeba tak samo do pamięci, jak Boś do pamięci.
6: Tak, jeżeli będzie pamięć, będziemy modlić się i będziemy pamiętać o nich, no to może, kto wie, za jakiś czas to się zadzieje takowo.
5: Dziękuję, Baciuszka, że daję wam pośpiechał na waszej służbie. Dziękuję. U Topolanach. Wszystkiego dobrego.
6: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Ja kiedyś uczył się białoruskiego języka, no tak potem mało używał i tak.
5: A gdzie wy uczyli się?
6: W szkole Kiryła i Mefodia. No i kultura białoruska taka bliska.

0: Прощайте душу сопче гробов Божих, убиенных жителей деревни Потока, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира, Евгения Николая, Анны Михаила, Младенца и рабов Божих, Младенца Евгения, Младенца Нина, Младенца Николая, Михаила, Иоанна Владимира, Иоанна Владимира.
1: Насколько это важно, как памятать?
2: Тишова ма 97 лет. Ну, всё помню.
3: Потоки походи.
2: Из потоки походи, всё.
1: То скажите, чему приезжаете тут и насколько важна эта память?
2: Ну, бо тишова оповяда, как было, и приезжаем, бо ты походи из потоки. Уж дому не ма, але тут такие вспомнения и такой, ну, ма сентимент до этого места. И... Tylko, że już nie da rady przyjechać.
1: No ale ta taka jest składana, ciężka historia. Można nie przyzabyć?
2: Musi być. Musi być lepiej.
4: Lepiej niechaj nie pójdzie.
5: Po swojemu nie haworycie.
6: Mówię, ale tak brzydko mówię.
5: No, kiedy wy dowiedzieli się pro potoku?
6: No to, co zdarzyło się w potoce, to gdzieś tam się słyszało w domu, tak? Jeszcze, jeśli pamiętam, jak byłam dzieckiem. Kilkanaście lat temu została tutaj troszeczkę tak tradycja też jakby wznowiona i upamiętnianie tego wydarzenia. Spotykaliśmy się na wspólnej modlitwie, żeby pomodlić się za ofiary, tak? Tego tragicznego wydarzenia. Więc już później tak rokrocznie się zbieraliśmy, żeby podczas panichidy pomodlić się za te ofiary. Powstała tutaj piękna kapliczka na miejscu cerkwi, która została zburzona. No i tak staramy się rokrocznie upamiętniać to tragiczne wydarzenie. Jest to dla nas ważne, jest to dla taka nasza historia związana z naszą tożsamością i myślę, że nie możemy o tym zapominać.
1: To jest ważne, że choć ludzie jeszcze przyjeżdżają.
7: Ale nasza pamięć już też zaczyna być nie taka jak trzeba. Ja się znaję tylko, co mnie tato mówił. Ale teraz na przykład któregoś dnia mówię sobie no dobre, tato kazał, że mężczyzn się ich wygnali na parę wołoku. A co z kobietami i dziećmi było? I dzisiaj dowiaduje się, tak tutaj mówimy, że jakiś tam z tych podpalaczy chyba żołnierz jechał na koniu czy biegł i krzyczał, że pali się potoka i wtedy te kobiety z tymi dziećmi uciekały z domów. No i także, ale wtedy jak tato rozkazywał, to nie przyszło do głowy zapytać się, bo to nie był taki czas na to je. Także tak to właśnie jest. I jest jeszcze jedyny świadek tych wydarzeń, to jest żywie, no ale już ma 98 lat. I ja dzisiaj pytałem się jego syna, czemu nie przywiózł ojca, także, że nie nadaje, co prawda głowa jeszcze pracuje. No ale to jest sio. To jest sio, że nikt więcej bądź nie skaże. Przez pryzmu pamięci to raz, a po drugie to jeszcze jest też, no nie wiem, ktoś tam zapisywał, ale każdy ma inne przekazy. Dzisiaj uczula na przykład, że potoka doigrała się. Jaka, zasłużyli na to je. No ja no mój tato nie kazał, że tak to było. On miał 16 lat. To był młody człowiek jeszcze wtedy. Zupełnie młody. Ale właśnie. I teraz no ktoś takowy może skazać, że doigrał się. Jako, że to...
1: No tak, no bo kiedy na przykład prezydent staje na kolana przed mogiłą Łupaszki, to można dumać.
7: A to jego oddział spalił przecież potoku. A po Michałowi jeszcze tato mówił, tata mojego nie ma już 14 lat. To każe do mnie, no i co, chodzić po Michałowi i orderami dzwonić, ja bohater. A ja go do niego ty potoku spalił. Ty bandyta, nie bohater. No właśnie. Także to tak to jest. Każdemu człowiekowi, któremu dasz broń do ruki, to różne historie mogą dziać się. On wtedy, nie wiem, tak nie wydaje się, nawet dziwić się na to, co dzieje się w świecie teraz. Porządni ludzie dostają broń do ruki, dostają władzę i wtedy robią buchy deszczo. Robią się po prostu nieobliczalne, bo ja mogę porządzić się nad słabszymi. Tak samo wtedy. Tato mój kazał, że dzień wcześniej była zbierana ta obowiązkowa dostawa. No oczywiście Nikt tego nie lubił oddawać, ale ludzie dawali, bo musieli dawać. Gdzieś one potem spotkali się z tym oddziałem, bo to była obstawa też.
1: 16, tak.
7: Tak, no to jeszcze właśnie nie dzień, a parę dni przed tym sim. Gdzieś tam spotkali się, od kogoś oni tam w potyczce zabili. A Malaszewskich to tutaj u Potocy zabili. No.
1: I Bekisza.
7: No, ale że niewinne dzieci zgoryli, prawda? No to tak, to tak to jest. No tak to było i niestety historia. Każdy sobie wykazuje, dokładaje coś swoje. Należy pamiętać o hetum i tak jak Maciuszka dziś skazał. Wybaczyć ci tym, co zrobili kiepsko, bo i tak nie nadmuchajesz przeciw wietrowi.
1: Czy można wybaczyć ci tym, jak ja nigdy nie prosili nas wybaczenia?
7: No właśnie, nikt nie prosili. To prawda. Będziemy pamiętać.
1: Wasze dzieci przyjeżdżają tu. Dzieci znają pra to jest.
7: Znają. Tylko, że mój syn jest za granicą. Ale wiedaje, doczka wiedaje. No, przyjeżdżają, znają.
1: Przyjdzie czas, przyjedź.
7: Może.
3: Andrzej Gierasimczuk.
1: I wyjść wnukom. Znaje tę historię waszego dziada?
3: Tak. No, zginął w pożarze, jak potoka była spalona w 45 roku.
1: Co to znaczy zginął w pożarze? Czemu tutaj pożar był?
3: No, AK podpaliło wioskę, tak? No i między innymi dziadek, bo tu zginęło kilka osób, tak? I między innymi po pożarze od ranu do parzeń zginął też, zmarł po kilka dni po pożarze i ojciec dziadek mi, tak?
1: I ta historia tak wiadoma była z dawna dla was?
3: Od małego z ojcem żeśmy tutaj, bo ojciec stąd pochodzi, także całe życie, tak?
1: Czas. Jaka teoria to bajali się chowarić pra tyje chodzieje?
3: Czy ojciec, odkąd ja pamiętam, zawsze było mówione, tak? Był ojciec, ojca, siostra też cały czas to wspominała, tak? Jeszcze ojca, siostra jeszcze żyje.
1: To ciepier wasza czarka, aby przyjeżdżać tu?
3: Tak, to ktoś musi tą pamięć podtrzymywać.
1: Na kolkie ta ważna wyśka, nie być tu?
3: Ważne, żeby jak nie będziemy my pamiętać, to kto będzie? My jako potomkowie musimy pamiętać o tym, tak? Jak my zapomnimy, no to wszyscy zapomną, tak?
1: No bo trzeba pamiętać takie tragiczne nadzieje, taka balucza.
3: Bolące, ale nie mamy na to wpływu, tak? Musimy po prostu o tym pamiętać i tyle. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić.
1: Takie rzeczy mogą być powtarzać?
3: No, patrząc na dzisiejszy świat, to wszystko się może wydarzać. Także myślę, że to nieuniknione kiedyś jeszcze. To, co na świecie się dzieje, to dalej jest to samo, tak?
1: Wy tak samo macie bliskich dzieci, ktoś później będzie tak samo przyjeżdżać?
3: Mam nadzieję, że tak, a jak będzie, się okaże, będzie widać.
8: Przyjechali dlatego, że brat dzwonił, bo to jest brat mój, chodzi Mikołaj. Ja tutaj tylko... Mikołaj dzwonił, żeby przyjechać i na to przyjechał. Dwa razy w roku przyjeżdżają.
1: Ale czego przyjechać i to nie skazał?
8: Nie, to ja znaju, bo ja już tu przyjeżdżam już z kilkanaście lat już co roku. Także ja znaju, czego tu przyjeżdżać. No, prezent przywieźli, imieniny.
9: Ale kiedyś było mnogo ludzi, a teraz mało. No, ludzie pomierali, powyjeżdżali. No.
1: А молодые не цікавляться?
9: А молодые, то все молодые. Молодые, так то молодые. Мы теж були молодые, я трохи не цікавлюся. А зараз, як постарі, то вже вже тут і немає разом того. Ну.
1: То будемо чекати, як молодые постареють, так?
9: Ну не вім, на то ж. Білостук забрав, людей споро, Варшава, за границю повиїздали, ну, а туди залишився тільки я. І то кажеться, не добітки, но. Вьоска була, але як спалили цілу вьоску, то туди час виїхало, до речі, час до Білостоку, а решта залишилася, ну.
1: І ніколи я на такі не обновилася?
9: Ні, так. Хотіли потоку таку здорову зробити, але хотіли, може, панство хотіло відбудувати, але люди, щоб зібрання зробили, бо час була, боялися, щоб колхози їх того не взяли, боялися тих колхозів, а копи ті колхози були, то було б ближче, і вьоску збудували б, і вьоска була б іначе. А зараз тако...
1: Пакуль що год 22-го, так?
9: Так, ну. А тут такий молодий батюшка, то треба батюшко, щоб такі енергічні були.
1: Але то дякуючи яйцю Олександру, чи почалося
9: Ну, і ще на кінці зробив, вже відходжу, вже батюшка там був, вже сходи посадські у П'ятінці, капличку теж обложив, церкву теж обложив. За 15 літ багато роботи зробив, ой, багато. І ще хотіли, думали, вже, бо там П'ятінку вже зробив, вже хотіли топлян зробив, зробив, ну. Просто плани брати за роботу, так, ну, але як вже
1: дали до доставку. Ну, то треба тепер нового батюшку мобілізувати.
9: Молодим ще трохи туди ощищі, так, туди, щоб, так, ну, щоб час покаже, ну.
1: Так,
9: то просто вже П'ятінка там була в гуршим стані. Там треба було капличку тої того, кричі там, от так, ну, трохи шалували, трохи, а ти я теж того на кого, плитки файні обложили, так, ну.
5: Що могли, то і зробили роботи.
9: Ні, так, так.
5: І ще трохи ощі для нового батюшки. Ну,
9: завжди робота є, так, ну. Я кажу, праве, то як хазяйство малое.
5: Ну, наскільки то важно, каб в годовину бути тут, в той капличці?
10: Ні, не розумію.
5: Не розумієте?
10: То я розумію, бо ще вчаю білоруських в школі і російських, але таке вірно.

I na tym muzycznym akcencie my powolna zawierszajem sioniasz ni inda mix. Dziakuj, to byli razem za mną i spadziajusia. Gety set dadał wam energii. Nastroj stał lepszy, a muzyka da pamachła, choć nie na dołucha. Ad kluczyca, ad pausiedzionności. Z wami był DJ Ricky. Dziakuj za hetu i uchadzinu razem. I nie zabywajcie, sustrakajem się znowu u następnej subotu o 21 godzinie. Bywajcie.